0: reklame.
1: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp i prevoz je tu. Maxi taksi Kalesi.